0: osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.